0: možno to malé krhké ticho, kde si v nás.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.